Tiang nak subuh nawang ni dewo sangat juga. Tatujo ni dewo ni te rauh meriki ringajang tiang.